0: fanta, ki ste da videli.
1: Oh, žujo, kva je res to?
2: Kva je res to? Kva je res to?
1: Ja, maj dušnega. Kva
3: je res to? Kva je res to?
1: Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? K